0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez to samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, wyjaśnia, że chodzi o lata 2021-2023, kiedy był on zastępcą ministra sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną.
4: Wedle dowodów, które zgromadził prokurator w tym postępowaniu, pan Michał W. podpisywał decyzje i postanowienia administracyjne i wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej. W ramach tych swoich aktywności doszło do popełnienia tego przestępstwa urzędniczego.
5: Według prokuratora Michał W., łamiąc przepisy, działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Koalicja rządząca nadal czeka na ruch prezydenta w sprawie Macieja Berka. Były minister odpowiedzialny za politykę rządu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Aby rozpocząć urzędowanie, musi złożyć ślubowanie przed prezydentem. To się jednak do tej pory nie stało.
6: Prezydent Karol Nawrocki miał wątpliwości co do kandydatury Macieja Berka, co zresztą zawarł w liście do marszałka Sejmu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Pytał o 10-letni staż byłego ministra jako radcy prawnego. W odpowiedzi od Włodzimierza Czarzastego usłyszał, że prezydent nie ma prawnej możliwości podważenia decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału. Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o plan B na wypadek, gdyby prezydent ślubowania nie przyjął, odpowiedział:
7: nie ma potrzeby posiadania planu B, bo plan A się wypełnia. Pan Maciej Berek jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
6: Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego Trybunału przyjmuje prezydent i powinien to zrobić niezwłocznie. Teoretycznie Maciej Berek powinien zostać zaprzysiężony przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego ma zastąpić. Kadencja sędziego upływa 18 września. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Nocna prohibicja może obowiązywać w całej Łodzi. Radni mogą rozszerzyć nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych jeszcze w tym roku. Takie ograniczenie działa już na 7 osiedlach. Niedawno zakończyły się konsultacje w sprawie objęcia nim całego miasta.
8: Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na stacjach benzynowych i w sklepach może obowiązywać w całej Łodzi. Nie wiadomo jednak od kiedy, bo pomysł dzieli radnych niezależnie od barw partyjnych. Alkoholowa cisza nocna od niemal roku działa na terenie 7 łódzkich osiedli, a niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia tego rozwiązania na całe miasto. Niemal 7 na 10 uczestników opowiedziało się za takim pomysłem.
9: Mieszkańcy tego sobie życzą, także nie widzę przeciwwskazań, żeby nie dotrzymać danego słowa.
8: Mówi radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej.
9: Wydaje się, że większość radnych jest za.
10: Tej dyskusji nie ma.
8: Komentuje przewodniczący klubu radnych KO Tomasz Kacprzak. Jak nieoficjalnie słyszę, alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może zostać uchwalona jeszcze w tym roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: To są aktualności jedynki.
5: Reprezentacja Polski niepokonana w grupowej fazie Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 i było to ich czwarte zwycięstwo. Szkoleniowiec reprezentacji Polski Nikola Grbić.
11: Widzę, że jest jeszcze trochę w momentach, w którym możemy być lepsi. A ja chcę, że mój zespół jest najlepszy cały czas. Bo potem my grali przeciwko zawodnik, którzy zagrywają 125, 130. Ty nie masz pojęcia, kiedy oni będą mogli zagrać dwa asa na końcu. Ty walczysz, 23, 23, dwa asa i koniec. Przegrasz set. I dlatego ja chcę cały czas, że oni mają koncentrację.
5: Dziś Polacy zagrają z Bułgarami. Początek o 18:00. Niezależnie od wyniku tego spotkania, biało-czerwoni zajmą pierwsze miejsce w grupie B. Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył, że nie widzi powodu, by prowadzić dochodzenie w sprawie finansowania wesela syna prezydenta USA przez przyjaciela Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
12: Podczas konferencji prasowej w Białym Domu zapytałem prokuratora generalnego USA, czy Donald Trump wiedział, że Umar Kremlow pokrył część kosztów wesela jego syna i jaka była reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy się o tym dowiedział. Nie byłem przy prezydencie, gdy się dowiedział o tym, więc nie wiem, jak zareagował, ale wyjaśniał, że nie zna tego człowieka, podobnie jak inni członkowie rodziny. Syn prezydenta powiedział, że to jego bliski przyjaciel i że zaakceptował prezent przy okazji wesela. Na pytanie, czy uważa postępowanie syna Trumpa za właściwe i czy zamierza przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, Blanche odpowiedział: w jakiej sprawie miałbym prowadzić dochodzenie? Nawet nie wiem, czy on jest przyjacielem Putina. Według portalu ProPublica Umar Kremlow przekazał kilkaset tysięcy dolarów synowi Donalda Trumpa, m.in. na wynajęcie prywatnej wyspy na Bahamach, gdzie odbyło się wesele oraz pokaz sztucznych ogni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy deszczowo tylko na Pomorzu Zachodnim. Miejscami w całym kraju tworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na wschodzie do 16 na północnym zachodzie, 10 w centrum. Wciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja boryczna z godziny 18. Niż z ośrodkiem 996 hektopaskali nad południowym wybrzeżem Norwegii pogłębia się i przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowy skręcający na kierunki zachodnie 4 do 5 w skali Beauforta, w czasie burz porwisty. Stan morza 3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, postępujące od zachodu opady deszczu. Możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej. W końcu okresu w części zachodniej deszcz i możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowy 3 do 5, skręcający na kierunki zachodnie i słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. W czasie burz porwisty. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu. Możliwe burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowy skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5 w skali Beauforta, w czasie burz porwiste. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej. W ciągu dnia okresami opad deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 4 do 6, w ciągu dnia w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z południowo-zachodniej do zachodniego 5 do 6 w porywach 7, słabnące na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez to samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala. 4 z nich są w ciężkim stanie. Co konkretnie się zmieni? O szczegółach Michał Makowski.
1: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
1: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Same kary problem nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
1: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach będzie możliwe, gdy kolejowe kamery monitoringu zostaną włączone do systemu CANART nadzorowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Pociągi w miejscu ubiegłego tygodniowego wypadku w Sokolnikach od wczoraj kursują już po obu torach. Pierwszy z dwóch torów przywrócono do ruchu 2 dni po wypadku. Wczoraj Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że pociągi kursują już po obu z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wypadku kierowca ciężarówki zignorował czerwone pulsujące światło ostrzegawcze i nie zatrzymał się przed przejazdem. W wyniku zderzenia lokomotywa uniosła się i obróciła o 180 stopni, uszkadzając pierwszy wagon. Wykoleiło się też 5 kolejnych. PLK oceniają straty w infrastrukturze na 3 miliony złotych. Europosłowie w Strasburgu nie mieli wątpliwości i po raz szósty pozbawili Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Deputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz uważa, że najwyższy czas, by Braun odpowiedział przed sądem za swoje czyny.
4: Czyny pana Brauna są wyjątkowo haniebne i to jest szczególnie wstydliwe dla nas, dla Polski, że poseł z Polski, kraju tak naznaczonego zbrodniami nazistowskimi, zaprzecza istnieniu komór gazowych. Cały parlament stanął przeciwko niemu po to, aby polska prokuratura mogła skutecznie prowadzić postępowanie.
0: Grzegorz Braun jest niechlubnym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę uchylanych immunitetów. Nie zdarzyło się jeszcze w historii Parlamentu Europejskiego, by w jednej kadencji aż 6 razy pozbawiono jakiegoś deputowanego ochrony prawnej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą zostanie wyposażony w zabezpieczenia elektroniczne. To system wspierający fizyczne bariery, składające się m.in. z monitoringu i detektorów ruchu. O planowanych inwestycjach mówiła w Sejmie zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej generał brygady Wioletta Gorzkowska.
6: To jest 69 kilometrów w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 kilometry również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
0: W planach jest także rozbudowa istniejących systemów na granicach z Rosją i Białorusią. Środki na inwestycje przekazała Unia Europejska. Na Ukrainie wykryto aferę korupcyjną związaną z transportem wagonów metra podarowanym przez Polskę 3 lata temu z Warszawy. W ramach darowizny przekazano kilka składów kolejki podziemnej. Ukraińcy mieli je przewieźć do Kijowa na własny koszt. Jednak jak wykazały ukraińskie organy antykorupcyjne, niektórym udało się na tym transporcie nielegalnie wzbogacić.
7: Kijowskie metro otrzymało od warszawskiego 60 używanych wagonów, które zastąpiły zużyte kijowskie składy. Aby przewieźć darowane wagony, ukraińskie metro rozpisało przetarg, ale jak wykazała ukraińska antykorupcyjna prokuratura, był on ustawiony. Wygrała go firma, która zobowiązała się przewieźć wagony z Warszawy do Kijowa za 190 milionów hrywien. Wówczas była to równowartość 21 milionów złotych. Następnie firma znalazła podwykonawcę, który przewiózł wagony za 50 milionów hrywien, czyli około 1/4 sumy. Reszta pieniędzy znikła na zagranicznych kontach. Podejrzanym w sprawie jest były szef kijowskiego metra. Ukraińska prasa już wcześniej pisała o jego majątku niewspółmiernym do oficjalnych zarobków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej na wybrzeżu około 17. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i spada.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
8: Tu Radio Dźwięk.

cię odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, force z polowań na orczyki przechód.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez to samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ta afera to wstyd na cały świat, mówi premier Tusk. Polska mogła bowiem stracić 1 600 000 000 zł na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Szef rządu nawiązał do wyników śledztwa dziennikarzy Financial Times. Dotarli oni do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Sprawą zajmują się śledczy. Jak na razie 3 osoby usłyszały zarzuty.
4: Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Premier Donald Tusk mówi o gigantycznych stratach.
6: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa.
4: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uważa, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
7: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie?
4: Sprawą zajmuje się prokuratura, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: W tej sprawie w sierpniu tego roku zostały postawione zarzuty, został sformułowany akt oskarżenia.
4: Premier zwrócił się do prokuratora generalnego o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie różnych śledztw. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wczoraj przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Dziennikarze opisali wtedy przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
9: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
10: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
9: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
11: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
9: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
11: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
9: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Szef MON-u w przyszłym tygodniu wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na Waszyngton to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
12: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans. Ten, o czym informowaliśmy w Polskim Radiu w ubiegłym tygodniu, miał związek z dwoma obszarami. Szukanie najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzanie ewentualnej lokalizacji, gdzie w przyszłości mogłaby powstać fabryka do serwisowania rakiet PAC-3 dla systemu Patriot. Na obu kwestiach zależy polskiemu rządowi i oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza pod odpowiedzialnością proirańskiej bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwala ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy.
1: To są aktualności jedynki.
5: Wieczorna ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie około 19 musieli opuścić strefę odlotów, częściowo również przylotów z powodu pozostawionego bez nadzoru bagażu. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna. W rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana. Teraz sytuacja na warszawskim lotnisku wróciła już do normy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Dziś bardzo ciepło, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, około 17. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach działania Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez to samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ta afera to wstyd na cały świat, mówi premier Tusk. Polska mogła bowiem stracić 1 600 000 000 zł na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Szef rządu nawiązał do wyników śledztwa dziennikarzy Financial Times. Dotarli oni do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Sprawą zajmują się śledczy. Jak na razie 3 osoby usłyszały zarzuty.
6: Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Premier Donald Tusk mówi o gigantycznych stratach.
7: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa.
6: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uważa, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
8: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie?
6: Sprawą zajmuje się prokuratura, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: W tej sprawie w sierpniu tego roku zostały postawione zarzuty, został sformułowany akt oskarżenia.
6: Premier zwrócił się do prokuratora generalnego o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie różnych śledztw. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wczoraj przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Dziennikarze opisali wtedy przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
10: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
11: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
10: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
12: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
10: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
12: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
10: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Szef MON-u w przyszłym tygodniu wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na Waszyngton to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
13: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans. Ten, o czym informowaliśmy w Polskim Radiu w ubiegłym tygodniu, miał związek z dwoma obszarami. Szukanie najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzanie ewentualnej lokalizacji, gdzie w przyszłości mogłaby powstać fabryka do serwisowania rakiet PAC-3 dla systemu Patriot. Na obu kwestiach zależy polskiemu rządowi i oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Uszkodzone przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarczał pod odpowiedzialnością proirańskiej bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwala ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy.
14: To są aktualności jedynki.
5: Wieczorna ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie około 19:00 musieli opuścić strefę odlotów, częściowo również przylotów z powodu pozostawionego bez nadzoru bagażu. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna. W rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana. Teraz sytuacja na warszawskim lotnisku wróciła już do normy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
5: Dziś bardzo ciepło, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, około 17. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście, w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiem.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach działania Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez to samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Spodziewanie już prawie w pół do siódmej. Czas na Autoradio. Dorota Stawik, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Tomasz Gancarek z informacjami już za chwilę, także dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Ale najpierw ruszamy na drogi województwa śląskiego.
6: A ruch na drogach o poranku spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć jest już kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Więcej samochodów na przykład na trasie 44 w Tychach na wysokości Urbanowic, tłoczniej także w Kozach na drodze krajowej 52, gdzie trwają prace drogowe i większa kolejka samochodów także na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. Przypominam też o drogowcach, którzy pracują na Wiślance, na granicy Mikołowa i Łaziska. Górnych. Zajęte są lewe pasy w każdą ze stron i to może powodować, że niebawem tam także zaczną tworzyć się korki. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
5: I oczywiście kolejne autoradio za niespełna pół godziny. Zapraszamy, dziękujemy.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Ja. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ta afera to wstyd na cały świat, mówi premier Tusk. Polska mogła bowiem stracić 1 600 000 000 zł na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Szef rządu nawiązał do wyników śledztwa dziennikarzy Financial Times. Dotarli oni do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą Hannon International z Dubaju. Sprawą zajmują się śledczy. Jak na razie 3 osoby usłyszały zarzuty.
10: Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów. Premier Donald Tusk mówi o gigantycznych stratach.
11: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, de facto zero paliwa.
10: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uważa, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
12: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie?
10: Sprawą zajmuje się prokuratura, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: W tej sprawie w sierpniu tego roku zostały postawione zarzuty, został sformułowany akt oskarżenia.
10: Premier zwrócił się do prokuratora generalnego o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie różnych śledztw. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wczoraj przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Dziennikarze opisali wtedy przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
14: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
15: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
14: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
16: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
14: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
16: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
14: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: Szef MONU w przyszłym tygodniu wybiera się do USA, gdzie będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na Waszyngton to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
17: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans. Ten, o czym informowaliśmy w Polskim Radiu w ubiegłym tygodniu, miał związek z dwoma obszarami. Szukanie najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzanie ewentualnej lokalizacji, gdzie w przyszłości mogłaby powstać fabryka do serwisowania rakiet PAK-3 dla systemu Patriot. Na obu kwestiach zależy polskiemu rządowi i oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Uszkodzone przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarczał odpowiedzialnością proirańskiej bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwala ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy.
18: To są aktualności jedynki.
9: Wieczorna ewakuacja na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie około 19 musieli opuścić strefę odlotów, częściowo również przylotów z powodu pozostawionego bez nadzoru bagażu. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna. W rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana. Teraz sytuacja na warszawskim lotnisku wróciła już do normy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
18: Pogoda.
9: Dziś bardzo ciepło, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, około 17. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, tam rano jednak mgliście. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze.
18: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła siódma. Sejm rozpocznie dziś pracę nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jeśli prezydent ją podpisze, na stacjach będzie taniej, zapewnia rząd. Za chwilę powiemy także o poważnych problemach na kolei w regionie. Gmina Olsztyn pozyskała 17 milionów złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rząd obiecuje obniżkę cen paliw. Decyzję uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dziś pracę nad jej projektem rozpocznie Sejm.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada ekspresowe tempo prac nad regulacją.
3: Planujemy jako prezydium Sejmu 3 czytania tej ustawy, łącznie z przyjęciem w piątek.
2: Pośpiech rządu jest podyktowany rekordowymi cenami paliw. Premier Donald Tusk obiecuje, że jeśli ustawa tym razem wejdzie w życie, to kierowcy będą tankować taniej.
4: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
2: Łukasz Kmita z Rozwój Plus uważa, że rząd oszuka kierowców.
5: Wcale nie zostanie przeznaczony na to, żeby uruchomić kolejną edycję CPN-u. Raczej zostanie on pochłonięty przez tą wielką, magiczną dziurę budżetową.
2: Rząd proponuje, aby stawka podatku wyniosła 60%.
0: O czym informował Michał Fabisiak.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Z dużymi problemami muszą się mierzyć dziś pasażerowie korzystający z kolei w województwie śląskim. Powodem jest usterka infrastruktury, do jakiej doszło w rejonie stacji Katowice. Jak powiedział Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich, problemy występują od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. W związku z tym przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Te Kolei Śląskich są również honorowane w pojazdach z logo ZTM na terenie całego obszaru górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Informacje o aktualnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. 24-letni mieszkaniec Knurowa został tymczasowo aresztowany. Na autostradzie A1 najechał na przyczepkę sygnalizacyjną zabezpieczającą prowadzone tam prace drogowe. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, 24-latek był pijany.
6: Badanie stanu trzeźwości wykazało kierowcy prawie 1,9 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna wsiadł za kółko mimo 4 obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 3 dożywotnich.
0: W samochodzie przebywała także pasażerka, która z powodu obrażeń została przewieziona do szpitala. Mężczyzna 2 miesiące wcześniej odbył karę więzienia za jazdę po pijanemu, również w warunkach recydywy. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W sumie to ponad 17 milionów złotych. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu, mówi Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
7: To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym. Zabezpieczenia zostały wprowadzone, niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę, tak żeby ta oczyszczalnia z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców. Burmistrz Kucharski podkreśla, że oczyszczalnia od zawsze jest tam przewidziana planem miejscowym, a nowe rozwiązania spowodują, że będzie ona jeszcze mniej uciążliwa niż teraz.
7: To wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali. Wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci i dopiero wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Do tej pory dofinansowanie z funduszy europejskich wynosiło ponad 9 milionów złotych. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowo 8 milionów. Dziś w regionie zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Prawie w 7:30 czas na kolejne autoradio w Radiu Katowice. Dorota Stawik.
10: I powoli wjeżdżają kierowcy z Sosnowca do centrum Katowic drogą 86. Ciaśniej też na trasie 86 przed węzłem Bagienna na pasach do Sosnowca. Mocno zakorkowany zjazd z autostrady A4 na ulicę Mikołowską w Katowicach. Z kolei jadący do centrum Katowic Wiślanką od Mikołowa swoje muszą odstać na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli łącznika Tyskiej i Mikołowskiej trasy na Wiślankę. Korek na wyjeździe z Tychów do Katowic drogą 86. Zwolnić trzeba w rejonie Czułowa. Tłoczno też w Tychach na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej w Czechowicach-Dziedzicach. Na południu regionu w korku ustawiają się także kierowcy na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 8.
9: Bardzo dziękujemy.
11: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
12: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 7. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
14: Będzie zaostrzenie kar za wjazd na przejazdy kolejowe. To reakcja rządu na katastrofę z zeszłego tygodnia.
15: Zarzuty dla byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości w czasach rządu PiSu Michała W. grozi mu do 10 lat więzienia.
14: Papież leci do Francji, ale nie chce razem z prezydentem Macronem zwiedzać katedry Notre Dame czy jeść kolacji.
15: Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych.
14: W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala.
15: O tym, co się konkretnie zmieni, opowie Michał Makowski.
16: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
17: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
16: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
18: Same kary problem nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
16: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach będzie możliwe, gdy kolejowe kamery monitoringu zostaną włączone do systemu CANART nadzorowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Michał Makowski, Polskie Radio.
14: Były wiceminister sprawiedliwości w czasach rządów PiS Michał W. został przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
15: Michałowi W. zarzucono tak zwane przestępstwo urzędnicze, którego miał się dopuścić, kiedy w latach 2021-2023 nadzorował służbę więzienną, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
19: To postępowanie ma taki szerszy zakres. Już w tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty, czyli osoby te mają status podejrzanego.
14: W grozi do 10 lat więzienia, polityk nie przyznaje się do winy.
15: To bezpośrednio afera Daniela Obajtka. Mówią o nieudanym zakupie przez Orlen wenezuelskiej ropy politycy koalicji rządzącej.
14: Według ustaleń Financial Times firma straciła 1,5 miliarda złotych. Szwajcarska spółka polskiego koncernu przelała pośrednikowi 230 miliardów dolarów. Jednak ani jedna z zamówionych baryłek ropy nie została dostarczona.
15: Wszystko układa się w ponurą całość, mówi premier Donald Tusk.
20: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
14: Wszystkie informacje dotyczące tych transakcji przekazałem prokuraturze, zapewnia były szef PKN Orlen Daniel Obajtek.
21: Nie posiadałem żadnej wiedzy na ten temat, o tej sprawie w tym czasie, kiedy byłem prezesem Orlenu.
15: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Warszawie, która stara się o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich byłego prezesa szwajcarskiej spółki Orlenu.
14: Jeden z najgroźniejszych szkodników sosny, czyli przypłaszczek granatek, masowo atakuje osłabiony pożarem drzewostan w Puszczy Solskiej.
15: Spodziewaliśmy się, że on się pojawi, ale zaskoczyła nas skala, mówi specjalistka służby leśnej w nadleśnictwie Józefów Julita Zając.
3: Przypłaszczek bardzo lubi ciepło. Pożar objął ponad 1000 hektarów lasu. Można by powiedzieć, że wszystkie przypłaszczki z okolicy zleciały się do nas. One w swoim organizmie mają receptory, wyczuwają po prostu ciepło. Nawet do 12 km są w stanie przylecieć. Więc jak był pożar, ich organizm od razu dał im sygnał jedzenie. Dla niego to jest tutaj pożywienie.
14: Pożar Puszczy Solskiej z początku maja objął swoim zasięgiem ponad 1100 hektarów sosnowych lasów.
15: Zaiskrzyło między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku ze zbliżającą się pielgrzymką papieża we Francji.
14: Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udział w państwowej kolacji.
15: Papież odwiedzi Francję w przyszłym tygodniu.
4: Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową, Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik La Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Papież planuje tam jedynie odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez Pałac Elizejski, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc Gwardii Republikańskiej podczas oficjalnego powitania, państwowe przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji ani wręczenia papieżowi Legii Honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia się na spotkaniach z wiernymi. W Watykanie mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że francuski prezydent zdominuje jego wizytę. W przeszłości podobne obawy miały skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
14: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Po lecie, proszę Państwa, po lecie i za chwilę udowodni to Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
22: Tak, będzie o hokeju, ale najpierw siatkówka, chociaż ja twierdzę, że jednak hokej z tych zimowych sportów jest najbardziej wiosenny. Mistrzostwa świata są na przełomie maja i czerwca.
13: Aha, czyli to cofam wszystko, jeszcze mamy lato. Tak oficjalnie.
22: Ale siatkówka to sport halowy z kolei, więc może być rozgrywany również zimą. Polscy siatkarze w obronie Mistrzostwa Europy idą jak po swoje. Teoretycznie nasz najgroźniejszy rywal grupowy, Ukraina, legł wczoraj w Sofii 0-3. Czy trener Nikola Grbici jest zadowolony?
23: Tak, jestem zadowolony. Specjalnie z ta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca. Ale na końcu jestem zadowolony.
22: Dziś o 18:00 Polska zagra ze współgospodarzami turnieju Bułgarami. A teraz piłka nożna i nadrabianie zaległości ekstraklasowych. Górnik Zabrze lideruje i to coraz bardziej. Po zwycięstwie z Koroną w Kielcach 2-0 ma już 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Na drugim biegunie Raków Częstochowa, który znów przegrał, tym razem kończący w dziesiątkę w starciu z Zagłębiem Lubin 2-3. Klub spod Jasnej Góry zamyka stawkę ekstraklasową, a Lech Poznań i Jagiellonia Białystok dziś zaczną fazę grupową Ligi Europy. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Sezon hokejowy trwa już od 2 tygodni, po prawdzie, ale wczoraj ruszyła nasza rodzima Ekstraliga, w której po raz pierwszy od 5 lat mamy w tabeli aż 10 zespołów. Mistrz Polski GKS Tychy rozbił przed własną publicznością Podhale Nowy Targ 10-1. Szarotki wracają po zawirowaniach na hokejową mapę Polski w oparciu o bardzo polski i młody skład. Trzymamy kciuki za stabilizację. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z JKH GKS-em Jastrzębie 8-0. Wyniki, trzeba przyznać, bardzo hokejowe. W Szczecinie hokej tylko amatorski, ale za to tenis ma się dobrze. Filip Pieczonka awansował do drugiej rundy Challengera Invest in Szczecin Open. 22-letni kwalifikant pokonał Portugalczyka Thiago Pereira 5-7, 6-4 i 7-5.
24: Może nie od początku meczu, lecz bardzo solidnie podtrzymywałem swój serwis od czasu, gdy odrobiłem stratę przełamania w trzecim secie. I w każdym gemie na returnie dawałem znać, że ten gem musi być wywalczony przez mojego przeciwnika. Było dużo szans, nie brałem ich, lecz wiedziałem, że w którymś gemie może pędz. No i to się wydarzyło, zrobił 3-4 błędy, no i jestem w drugiej rundzie.
22: W której Filip Pieczonka zagra z Argentyńczykiem Marco Trungelitim.
13: Na wschodzie i w centrum kraju będzie dziś przeważnie słonecznie, na zachodzie za to pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze z intensywnymi opadami. To na południu Polski dziś będzie najcieplej, do 26 stopni Celsjusza, najchłodniej na Pomorzu 17.
1: Zapraszam.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: W Radiu Katowice Tomasz Gancarek.
2: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na kolei w regionie. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, do której doszło w nocy w rejonie stacji Katowic. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi cenami paliw. MPK w Częstochowie z powodu wysokich cen CNG nie korzysta obecnie z hybrydowych autobusów gazowo-elektrycznych. Koszt przejechania 100 km takiego autobusu to obecnie ponad 350 zł. Realizację czterech inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 27 milionów złotych zakończył Bielski Szpital Pediatryczny. Zdaniem dyrektor placówki Katarzyny Czauderny najważniejszą z nich jest pracownia rezonansu magnetycznego, ale zmodernizowano także izbę przyjęć. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Powołanie Rady ma nastąpić 24 września.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: I cyk, i ósma na zegarach. Dziś środa, 16 września. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
4: Rosyjskie drony nad Ukrainą. RCB ostrzegło mieszkańców dwóch województw. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach.
5: Prezydencie, podpisz. Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od zysków koncernów paliwowych.
4: Skala agresji jest mniejsza. To efekt zaostrzenia kar za ataki na ratowników medycznych.
5: Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
4: O poderwaniu myśliwców poinformowało w serwisie X dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
5: Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie został czasowo wstrzymany.
4: Na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim zdetonowano fragmenty znalezionego w tym tygodniu rosyjskiego drona. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu Żandarmeria Wojskowa.
6: Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek. Maszynę sprawdziła m.in. grupa ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Media informują, że wczoraj wieczorem na plaży w Rusinowie doszło do eksplozji. Rzecznik prasowy komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie potwierdził, że fragmenty bezzałogowca zostały zdetonowane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.
4: Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
5: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił, że podatek sfinansowałby program obniżki cen na stacjach benzynowych.
7: My tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie, podpisuj.
4: Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego rządowa propozycja naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Wczoraj rząd przyjął projekt tożsamy z poprzednim.
5: A za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł.
4: Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze drożej. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie.
8: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
9: No tragedia, no. Co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie. Nie?
10: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
8: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
11: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
8: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
5: Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na pracowników służby zdrowia jest mniej, mówi dyrektor pogotowia ratunkowego w Katowicach profesor Klaudiusz Nadolny.
4: Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia.
5: Aktualnie przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary, mówi profesor Nadolny.
12: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie.
4: Profesor Nadolny przyznaje jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych.
5: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje zalecenia z błędami już na etapie wystawiania recepty przez lekarza.
4: Brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć, tak mówi dyrektor polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
13: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek, otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi, jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
5: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni.
4: A to był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Przy tych wspomnianych w serwisie cenach paliw to wtorkowy dzień bez samochodu będziemy obchodzić z radością. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
15: Można jechać rowerem.
3: Bo poleca się.
15: Prościej, taniej.
3: Poleca się.
15: Zdrowiej. Polscy siatkarze na fali. Chodzi oczywiście o komplet zwycięstw na Mistrzostwach Europy w Sofii. Wczoraj pokonali Ukraińców 3-0. Mówi Michał Komenda.
16: Jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej. Psychicznej zresztą też. Wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy. Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy. Pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
15: Dziś o 18:00 na zakończenie fazy grupowej zagramy z Bułgarią. Górnik Zabrze wygrał z Koroną Kielce 2-0 po dublecie Petera Federico z Dominikany, a mówi trener Michał Gaszparik.
17: Chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy. Właśnie myślę, że nie oddali celnego strzału na naszą bramkę Korona. Chłopacy musieli cierpieć często bez piłki, ale w tej środkowej strefie byliśmy bardzo mocni i nie pozwoliliśmy tego dużo, a byliśmy groźni.
15: A zupełnie niegroźny w tym sezonie z kolei jest Raków Częstochowa. Przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i zamyka klasyfikację. Niepokonana na ekstraklasowych boiskach Legia traci do Górnika 5 punktów. A trzeci w tabeli jest Lech Poznań, który w odróżnieniu od Legii musi też myśleć o pucharach europejskich. Jutro na start fazy ligowej Ligi Europy zagra na wyjeździe z Crystal Palace w Londynie, a dziś już do boju w Pireusie ruszy Jagiellonia Białystok, mecz z Olympiakosem o 21:00. W hokeju na lodzie pierwsza kolejka Ekstraligi i seryjne zwycięstwa gospodarzy i to wysokie. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, mówi Sebastian Wicher.
18: Mieliśmy dobre przygotowania. Kuba Mrozowski przygotował, na lodzie się dobrze przygotowywaliśmy. Mieliśmy takie treningi, żeby ten mecz właśnie rozpocząć w taki sposób, jak nie inny. Zawsze marzymy o wysokich celach i nic się nie zmienia i będziemy dążyć cały czas do celu jak najwyższego, do medalu.
15: GKS Tychy Podhale Nowy Targ 10-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z Jastrzębiem aż 8-0. Jeszcze odrobina piłki w La Liga. W końcówce starcia Realu Madryt z Elche zrobiło się bardzo gorąco, bo klub spod Walencji wyrównał i dopiero w doliczonym czasie gry Espi uratował królewskich, strzelając na 3-2. Jeszcze lekka atletyka. Mistrzostwa Świata w 2029 roku po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce, a precyzyjnie w Nairobi, a te w przyszłym roku natomiast w Pekinie, a to wiadomo już od kilku lat.
19: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Ale to, że w celu zdobycia medalu trzeba się będzie najrobić. Dużo najrobić. Dziś po południu najchłodniej będzie na Pomorzu, maksymalnie 17 stopni, to na pewno mniej niż podczas tych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Kenii. Najcieplej będzie na południu kraju dziś w Małopolsce i na Śląsku do 27 stopni Celsjusza, na wschodzie i w centrum przeważnie słonecznie, pogodnie, jeszcze letnio, a na zachodzie będzie dziś pochmurno i deszczowo, na południowym zachodzie możliwe burze.
1: Sponsorem programu.
21: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
22: Może jakiś o samochodach film? Pomyślimy. Na razie Autoradio, Dorota Stawik i nasi korespondenci.
23: Zakorkowana autostrada A4 w Katowicach. Tłok jest na pasach do Wrocławia między centrum Katowic a Giszowcem. Korek też na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską. Mocno zatłoczony wjazd do Katowic od Sosnowca drogą 86. Ciasno też na pasach do Sosnowca przed węzłem Bagienna. Wjeżdżające do Katowic od Gliwic DTS-ką nogę z gazu zdejmują na wiadukcie nad Bracką. Z kolei na wlocie do centrum Katowic Wiślanką od Mikołowa spora kolejka aut przed skrzyżowaniem przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Korek też na samym wylocie z Mikołowa na granicy z Katowicami. Więcej aut na trasie 86 na wysokości Giszowca, natomiast w Tychach na tej drodze korek jest w rejonie Czułowa i tam zwolnić trzeba na pasach w obie strony. A jak sytuacja wygląda na północy regionu, to sprawdza Martyna Słabikowska, która jest w studiu w Częstochowie. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Na północy województwa o tej porze duże natężenie ruchu w centrum Częstochowy, ale stoimy też w Alei Jana Pawła II, na ulicach Bugajskiej, Warszawskiej, Świętego Rocha, Jagiellońskiej czy Alei Pokoju. W Blachowni w związku z remontami korki na drodze krajowej numer 46. Tam także wyłączona z ruchu jest przebudowywana droga wojewódzka 492. Ta sama droga wojewódzka powoduje też utrudnienia w Kłobucku. Przez to tworzą się przestoje na rondzie w centrum miasta. Poza tym jeszcze dziś do godziny 17 w Kłobucku nie ma przejazdu przez skrzyżowanie ulic Zamkowej, Kochanowskiego oraz 11 listopada. W Kłobucku także duże korki na rondzie przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na koniec jeszcze informacja dla osób jadących z Kłobucka do Częstochowy, korek na DK43 w miejscowości Lgota.
23: Dziękujemy, przenosimy się na południe województwa. Drogi tam monitoruje Andrzej Ochodek. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Duże korki na S1 pomiędzy Żywcem a Przybędzą, mniejsze pomiędzy Lalikami a Zwardoniem, a także na DK52 w Kozach. Przytykają się wjazdy do Żywca z każdego kierunku. Zamknięty zjazd z drogi ekspresowej S52 w Jasienicy od strony Cieszyna. Trwa budowa ronda. Niebawem zamknięty zostanie także wyjazd w kierunku Bielska-Białej. Czynne jest nowe rondo po drugiej stronie ekspresówki w Jasienicy, ale nadal nie ma przejazdu na wprost obok Urzędu Gminy. Uwaga na roboty na S52 w rejonie węzła w Pogórzu, kierunek Bielsko-Biała. Od dziś do piątku zamknięte będzie przejście pod wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej 937, to ulica Jagiellońska w Kończycach Małych. Trwa przebudowa ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, a w tej gminie w Bronowie trwa remont drogi powiatowej, to ulica Jana Kunca. Poważne utrudnienia na drodze Skoczów-Brenna w Górkach Wielkich, wahadło na drodze powiatowej Strumień-Jasienica w Zabłociu. Dziś na jednym z najbardziej obleganych przejść dla pieszych w centrum Bielska-Białej przy ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z Ceniarską zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Nie jedźmy na pamięć.
23: Dziękujemy, czekamy też na Państwa sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 9.
26: Dorota, a Ania z Zielonego Wzgórza?
23: Wiesz co, prędzej już jakaś Jane Austen.
26: A okej, okay. Rozważna i romantyczna. No tak, to do Ciebie pasuje.
19: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Tu Radio Dźwięk.
21: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, fiudzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: tu Radio Dźwięk.
1: W Radiu Katowice Tomasz Gancarek.
2: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na kolei w regionie. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, do której doszło w nocy w rejonie stacji Katowic. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi cenami paliw. MPK w Częstochowie z powodu wysokich cen CNG nie korzysta obecnie z hybrydowych autobusów gazowo-elektrycznych. Koszt przejechania 100 km takiego autobusu to obecnie ponad 350 zł. Realizację czterech inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 27 milionów złotych zakończył Bielski Szpital Pediatryczny. Zdaniem dyrektor placówki Katarzyny Czauderny najważniejszą z nich jest pracownia rezonansu magnetycznego, ale zmodernizowano także izbę przyjęć. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Powołanie Rady ma nastąpić 24 września.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, dziś środa, 16 września. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
4: Prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak w Trójce mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
5: Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód ma zacząć działać w ciągu kilku dni. Jeśli tak się nie stanie, ceny ropy poszybują.
4: Orkiestra Polskiego Radia wyjątkowo pożegna lato. Zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli.
5: Prezydent Karol Nawrocki powinien w obecnej sytuacji zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na naszej wschodniej granicy.
4: Tak mówił w bezuników rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
6: My dzisiaj mamy problem, nie chciałbym w tej sprawie niczego ukrywać. Ja uważam, że są dzisiaj siły polityczne w Polsce, które reprezentują wprost rosyjskie interesy i jest pytanie, jak z nimi rozmawiać. Ja na przykład brownistom żadnych tajemnic bym nie powierzał. Te formacje, można je poznać po tym, że popierają na przykład w Niemczech AfD. To są formacje, które popierają walkę z Unią Europejską. To są formacje, które powielają rosyjską propagandę i konkretni politycy.
5: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
4: W Rusinowie zdetonowano głowicę bojową znalezionego na plaży rosyjskiego drona. Bezzałogowiec został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek.
5: Pozostała część maszyny zostanie dokładnie sprawdzona, mówi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
7: To, co dotyczy ładunków wybuchowych, można było zdetonować, a to, co ma takie newralgiczne właściwości nowych technologii, całej elektroniki, pozostaje w naszych rękach i będzie badane, ponieważ to jest dron bardzo nowoczesny, dron, który ma już nową rosyjską technologię i na pewno Rosjanom nie jest w smak, że my możemy bardzo dokładnie przebadać wszystkie elementy tej technologii.
4: Maszynę sprawdziła m.in. Grupa Ratownictwa Chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego.
5: Maciej Berek powinien dziś rozpocząć kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nowy sędzia wybrany przez Sejm 4 września nie został jednak do tej pory zaprzysiężony.
4: Koalicja Obywatelska, której kandydatem na sędziego był Maciej Berek, czeka na ruch prezydenta. Z kolei jego kancelaria twierdzi, że Karol Nawrocki ma wątpliwości co do doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.
8: Zdaniem ekspertów prezes Trybunału nie dopuści byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu do pracy bez ślubowania. Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego prezydent powinien przyjąć niezwłocznie. W tym przypadku przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego Maciej Berek ma zastąpić. Prezydent mówi o wątpliwościach formalnych, a część konstytucjonalistów wyjaśnia, że ustawa zasadnicza nie przewidziała dla głowy państwa żadnej roli w wyborze sędziów Trybunału, mówi profesor Marek Chmaj.
9: Jakiekolwiek wątpliwości prezydenta są jego wątpliwościami. Procedura weryfikacji kandydata miała się odbyć i musiała się odbyć w Sejmie.
8: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wykluczył scenariusza, w którym Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Jednak marszałek Włodzimierz Czarzasty oczekuje, iż prezydent będzie działał zgodnie z konstytucją.
10: Może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności, bądź bez jego obecności.
8: Kancelaria prezydenta zgłosiła zastrzeżenia do nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piśmie do Sejmu. Sejm odpowiedział, iż oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Agata Król, Polskie Radio.
5: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni. To zapowiedział amerykański sekretarz energii Chris Wright.
11: O rurociągu Wright mówił w telewizji CNBC na marginesie spotkania ministrów energii G20 w Houston. Nazwał przerwę krótką i tymczasową i zapewnił, że wznowienie jego pracy jest kwestią dni. Rurociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza odpowiedzialnością proirańskie bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Jabnu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwalało ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Analitycy ostrzegają, że jeśli ropociąg nie wznowi wkrótce działania, cena ropy Brent może wzrosnąć do $150 za baryłkę.
5: To będzie wyjątkowe pożegnanie lata. Orkiestra Polskiego Radia zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli.
4: Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę, a do uczestnictwa zachęca dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra.
12: Z jednej strony możecie Państwo zobaczyć miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, a z drugiej strony posłuchać naszej orkiestry, Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Anny Słuchowskiej-Migoń, gdzie zagramy koncert F-moll Fryderyka Chopina, a solistą będzie doskonale znany z konkursu chopinowskiego Martin Garcia Garcia.
5: Koncert rozpocznie się o godzinie 17.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra i bardzo dobra.
5: Około 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
4: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:05 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
14: Żyjemy siatkówką. Dziś w Sofii mecz z Bułgarami. Na tych mistrzostwach Europy polscy siatkarze mają już na rozkładzie Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i od wczoraj Ukrainę. Wszyscy rywale pokonani bez straty seta, a o wieczornym przeciwniku opowiada Michał Komenda.
15: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
14: Mecz Polska-Bułgaria o 18:00. Trochę później, bo o 20:45 Industria Kielce w Lidze Mistrzów zagra z mistrzem Norwegii Kolsztat Handball. Bramkarz kielczan Adam Murawski odniósł się do wysokiej porażki Kolsztat z Magdeburgiem z pierwszej kolejki.
16: Przede wszystkim możemy patrzeć na zespół Kolsztat przez pryzmat ostatniego meczu z Magdeburgiem, bo ten wynik był bardzo duży na stronę zespołu z Magdeburga, a jeśli takie podejście będzie to podejście mylne. My musimy narzucić swoje standardy, ograniczyć błędy, bo z tym ostatnio mieliśmy problem. Swoja konsekwentna gra w ataku i w obronie i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie jechać tam po 2 punkty i taki będzie cel.
14: A w Krajowej Superlidze broniące tytułu szczypiornistki Zagłębia Lubin pokonały na wyjeździe MKS Gniezno 29-25, a lider KPR gminy Kobierzyce wygrał z Sośnicą Gliwice 38-17. Koledzy lubińskich piłkarek ręcznych z klubu, z futbolowego Zagłębia pokonali Raków Częstochowa 3-2. Raków kończył mecz w dziesiątkę. W Kielcach Górnik Zabrze wygrał 2-0 z Koroną i odskoczył od Legii Warszawa w tabeli na 5 punktów w piłkarskiej ekstraklasie. Wczoraj nadrabiano zaległości. Przed godziną wspominałem o pierwszym mundialu lekkoatletycznym w Afryce. To w 2029 roku w Nairobi. Tymczasem w El Colorado w Chile odbyły się pierwsze historyczne mistrzostwa Urugwaju w narciarstwie alpejskim. Po złoto sięgnął znany z Pucharu Świata Szwajcar Kevin Fritschi, u pań Gwyneth Tenrea z Luksemburga. Reprezentant Urugwaju, bądź co bądź kraju bez naturalnego śniegu i gór, Nicolas Pirozzi-Mayer był 10.
13: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Za oknami Przemyśliwieckiej słonecznie i to by potwierdzało prognozę pogody, która mówi, że na wschodzie i w centrum kraju dziś właśnie przeważnie słonecznie będzie. Na zachodzie za to ma być pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze. Dziś najchłodniej na Pomorzu, tam maksymalnie 17 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Śląsku do 27.
13: Sponsorem audycji.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: In
18: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stawik. Ruch na drogach regionu jest już znacznie spokojniejszy niż godzinę temu, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. Korkuje się autostrada A4 na wysokości Mysłowic. W rejonie zjazdu na trasę S1, jak przekazują kierowcy, doszło do kolizji. Ruch zwalnia na pasach do Krakowa. Ciaśniej także na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 94 z korkiem muszą się liczyć w Piekarach Śląskich. Ciaśniej także w Katowicach na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tam dodatkowy czas muszą doliczyć skręcający w stronę Ochojca i zjazdu na tak zwane Trzy Górki. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
19: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
20: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach, ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lipmotor.pl.
0: Tu Radio Dźwięk.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęsknij za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej pracy.

dzieje się oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku, o skinie.

tradycję i oschedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinhead

0: Na zegarach 10. Nawet 3 godziny opóźnienia mają niektóre pociągi w regionie. To efekt nocnej awarii infrastruktury w Katowicach. Dobiegają końca prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. W Częstochowie rozpoczęła się realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od kilkunastu do niemal 200 minut opóźnienia mają dziś niektóre pociągi w województwie śląskim. Dodatkowo składy w niektórych relacjach są odwoływane. Wszystko przez brak zasilania urządzeń sterowania ruchem w rejonie stacji Katowice. Do tej awarii doszło około godziny 3 nad ranem. Przez kilkadziesiąt minut ruch przez główną stację kolejową w stolicy województwa śląskiego był całkowicie wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Na miejscu cały czas pracują służby techniczne polskich linii kolejowych. W związku z awarią przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Te kolei śląskich są również honorowane w pojazdach z logo ZTM-u na terenie całego obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Informacje o aktualnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów kolei śląskich są dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Kończą się prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. Prezydent miasta Maciej Gramatyka powiedział w Radiu Katowice, że otwarcie nastąpi 24 października. Dodał, że idea obiektu powstała w trakcie spotkań z mieszkańcami.
2: Żeby powstało takie miejsce, w którym będzie można realizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania, w którym będą mogły mieć swoją siedzibę organizacje pozarządowe, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby wynajmować gdzieś jakieś pomieszczenia. My co prawda częściowo takie miejsce mamy już w jednym z biurowców, no ale ponieważ pojawiła się taka okazja, że był budynek, który można było zagospodarować, stąd pomysł na to, żeby w trochę większej formie stworzyć takie centrum.
0: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach będzie mieć swoją siedzibę przy Alei Bielskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie ruszyła realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Realizatorem miejskiego programu jest Przychodnia Północ, która współpracuje w tym zakresie z 7 poradniami na terenie całego miasta. Miejski program skierowany jest do osób między 40 a 64 rokiem życia, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Częstochowskiego Magistratu.
3: To wiek taki i pracujący, jeśli chodzi o kobiety, już seniorki. Natomiast chcę przypomnieć, że powyżej 65 roku życia w ramach programu rządowego wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki.
0: Aby wziąć udział w miejskim programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, wystarczy skontaktować się z jego realizatorem. Wszystkie szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Częstochowskiego Magistratu. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Dzięki nim będziemy mogli poznać oczekiwania i pomysły lokalnego biznesu, wyjaśnia burmistrz Paweł Sztefek.
4: Ustroń jest miastem turystyczno-uzdrowiskowym. Mamy dużo różnych przedsiębiorców, którzy działają na tej niwie, więc postanowiliśmy ich też, jakby to powiedzieć, sformalizować, żeby ich głos też był słyszalny.
0: Powołanie Rady Przedsiębiorczości w Ustroniu ma nastąpić 24 września. Przez cały dzień w regionie pogodnie i słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stawik. Ruch na drogach regionu jest już znacznie spokojniejszy niż godzinę temu, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. Korkuje się autostrada A4 na wysokości Mysłowic. W rejonie zjazdu na trasę S1, jak przekazują kierowcy, doszło do kolizji. Ruch zwalnia na pasach do Krakowa. Ciaśniej także na autostradzie A1 w miejscu pracy między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 90 54 z korkiem muszą się liczyć w Piekarach Śląskich. Ciaśniej także w Katowicach na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tam dodatkowy czas muszą doliczyć skręcający w stronę Ochojca i zjazdu na tak zwane Trzy Górki. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 16 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
11: W całym województwie śląskim pociągi mogą być opóźnione albo odwołane. Powodem awaria. Wznowiono ruch na przejściach granicznych z Ukrainą. Były zamknięte w związku z alertami. Co piąty kierowca może być pod wpływem leków psychoaktywnych. Wynika z szacunków. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem, do jakiej doszło nad ranem w rejonie stacji Katowice, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
12: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Rigotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
11: Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Aktualne informacje o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich są dostępne na stronie przewoźnika. W związku z alertami przeciwlotniczymi czasowo wstrzymano pracę dwóch przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Alarm odwołano, a odprawy zostały wznowione. Na miejscu przy jednym z przejść jest Paweł Buszko.
13: Wstrzymanie odpraw to wynik alertów dla województw lubelskiego i podkarpackiego, mówiących o powietrznym ataku na terytorium Ukrainy i o tym, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert odwołano, a praca przejść granicznych wróciła do normy, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
14: Była wstrzymana odprawa graniczna w Dorohusku oraz w Zosinie w związku z atakami na terytorium Ukrainy. Natomiast była to krótka przerwa, krótkie wstrzymanie odpraw granicznych, które w żaden sposób nie wpłynęły na czasy oczekiwania czy płynność odpraw. W tym momencie wszystkie przejścia funkcjonują normalnie.
13: W zeszłą niedzielę w pobliżu przejścia w Dorohusku po ukraińskiej stronie doszło do wybuchu rosyjskiego drona odrzutowego. Inny dron, również w pobliżu granicy z Polską, trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Z Dorohuska Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Około 300 pocisków do baterii Patriot potrzebuje Ukraina, by zabezpieczyć zimą mieszkańców przed atakami z powietrza. Unia Europejska może przekazać 60, a Amerykanie ewentualnie do 50. Tymczasem Waszyngton wzywa Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie instalacje do produkcji oleju napędowego, bo jak mówił prezydent Donald Trump, przez te ataki rośnie na giełdach cena paliwa. Takie wypowiedzi mogą świadczyć o relacjach między Waszyngtonem a Moskwą, mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
15: Putin jest słaby, prosi o wsparcie Trumpa i mówi, że jeśli mnie nie będzie, to będziecie mieli gorzej, będzie trudniej opanować sytuację w Rosji, ja jestem gwarantem. Myślę, że to są takie rozmówki i one na zewnątrz objawiają się tego typu apelami. Putin nie dowiezie tej wojny, tak jak sobie wyobraził to w 2022 roku.
11: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rośnie liczba osób zażywających leki psychoaktywne, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia samochodu. Szacuje się, że pod wpływem takich farmaceutyków może być co piąty kierowca, mówi biegła sądowa profesor Mariola Herbert z Katedry Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
16: Wiele leków, szczególnie tych, które działają na środkowy układ nerwowy, negatywnie wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowców, w tym do prowadzenia oczywiście pojazdów. Tak naprawdę w Polsce nie znamy skali zjawiska, jak wiele osób prowadzi samochody będąc pod wpływem leków, natomiast szacuje się, że co piąty wypadek, co piąte zdarzenie drogowe dotyczy kierowcy, który jest po zażyciu leków.
11: Jak zaznacza ekspertka, wiele leków na przeziębienie, kaszel czy grypę też może negatywnie wpływać na zdolności psychomotoryczne kierowców. Takimi lekami mogą być te, które w swoim składzie zawierają kodeinę. Polsko-fińska firma wyróżniona przez przewodniczącą Komisji Europejskiej podczas orędzia o stanie Unii, Ursula von der Leyen, występując na sesji Europarlamentu w Strasburgu, mówiła o innowacyjności oraz inwestycjach w obiecujące firmy. Wymieniła firmę ICEY, założoną w 2014 roku, produkującą radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Zostało założone przez dwóch młodych Europejczyków, Rafała z Polski i Pekkę z Finlandii. Dziś są jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się technologią kosmiczną. Historia ISAI pokazuje, że Europa jest kolebką innowacji. Cieszę się, że założyciele są dziś z nami. Proszę, powitajmy razem Rafała i Pekkę. Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu. O orędzie o stanie Unii wygłaszane przez szefową komisji to najważniejsze coroczne przemówienie dotyczące wyzwań Europy. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Na wschodzie pogodnie, ale miejscami jeszcze utrzymują się mgły. Na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burze. Od 18 stopni nad samym morzem do 21 na Podlasiu, 25 w centrum i 26 na południu.
7: Sponsorem programu
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: świadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Na zegarach 10. Nawet 3 godziny opóźnienia mają niektóre pociągi w regionie. To efekt nocnej awarii infrastruktury w Katowicach. Dobiegają końca prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. W Częstochowie rozpoczęła się realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od kilkunastu do niemal 200 minut opóźnienia mają dziś niektóre pociągi w województwie śląskim. Dodatkowo składy w niektórych relacjach są odwoływane. Wszystko przez brak zasilania urządzeń sterowania ruchem w rejonie stacji Katowice. Do tej awarii doszło około godziny 3 nad ranem. Przez kilkadziesiąt minut ruch przez główną stację kolejową w stolicy województwa śląskiego był całkowicie wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Na miejscu cały czas pracują służby techniczne polskich linii kolejowych. W związku z awarią przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Te kolei śląskich są również honorowane w pojazdach z logo ZTM-u na terenie całego obszaru górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Informacje o aktualnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów kolei śląskich są dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Kończą się prace przy tworzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach. Prezydent miasta Maciej Gramatyka powiedział w Radiu Katowice, że otwarcie nastąpi 24 października. Dodał, że idea obiektu powstała w trakcie spotkań z mieszkańcami.
2: Żeby powstało takie miejsce, w którym będzie można realizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania, w którym będą mogły mieć swoją siedzibę organizacje pozarządowe, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby wynajmować gdzieś jakieś pomieszczenia. My co prawda częściowo takie miejsce mamy już w jednym z biurowców, no ale ponieważ pojawiła się taka okazja, że był budynek, który można było zagospodarować, stąd pomysł na to, żeby w trochę większej formie stworzyć takie centrum.
0: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Tychach będzie mieć swoją siedzibę przy Alei Bielskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie ruszyła realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Realizatorem miejskiego programu jest Przychodnia Północ, która współpracuje w tym zakresie z 7 poradniami na terenie całego miasta. Miejski program skierowany jest do osób między 40 a 64 rokiem życia, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Częstochowskiego Magistratu.
3: To wiek taki i pracujący, jeśli chodzi o kobiety, już seniorki. Natomiast chcę przypomnieć, że powyżej 65 roku życia w ramach programu rządowego wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki.
0: Aby wziąć udział w miejskim programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, wystarczy skontaktować się z jego realizatorem. Wszystkie szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Częstochowskiego Magistratu. Ustroń chce powołać Radę Przedsiębiorczości. W jej składzie znajdą się przede wszystkim przedstawiciele branży hotelarskiej, turystycznej i restauracyjnej. Dzięki nim będziemy mogli poznać oczekiwania i pomysły lokalnego biznesu, wyjaśnia burmistrz Paweł Sztefek.
4: Ustroń jest miastem turystyczno-uzdrowiskowym. Mamy dużo różnych przedsiębiorców, którzy działają na tej niwie, więc postanowiliśmy ich też, jakby to powiedzieć, sformalizować, żeby ich głos też był słyszalny.
0: Powołanie Rady Przedsiębiorczości w Ustroniu ma nastąpić 24 września. Przez cały dzień w regionie pogodnie i słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu na ogół o tej porze spokojny, ale jest też kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 94 z tłokiem muszą się liczyć w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch także na autostradzie A1 między Bytomiem a Pyrzowicami, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Jadący jedynką między Tychami a Bielskiem z tłokiem muszą się liczyć w Piasku. Bielsku i w Goczałkowicach. Na południu regionu ciasno w Kozach na drodze 52 i spory korek utrzymuje się na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. Ciaśniej także na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca i powoli idzie wyjazd z tego miasta starą drogą z Bielska. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
9: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 16 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
11: Utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa proponuje Ursula von der Leyen. W Strasburgu wygłosiła orędzie o stanie Unii. Dron znaleziony na plaży nad Bałtykiem był uzbrojony. Jego część została zdetonowana, resztę maszyny zabrało wojsko do badań. W Sejmie drugie podejście do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szefowa Komisji Europejskiej sugeruje przebudowę architektury bezpieczeństwa. Podczas orędzia w Strasburgu o stanie Unii zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która miałaby zrzeszać wspólnotę, Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Ursula von der Leyen nie wymieniła Stanów Zjednoczonych, mówiła jedynie o innych krajach. Podkreślała, że Europa potrzebuje własnego planu działania przeciwko działaniom hybrydowym i mechanizmu uzupełniającego artykuł 4 traktatu NATO. Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy, czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Gdy jedno państwo członkowskie uruchomiłoby ten mechanizm, zebrałyby się wszystkie państwa członkowskie, aby skoordynować europejską reakcję, aby zapobiec dalszej eskalacji i aby złagodzić skutki. Uważam też, że musimy pójść jeszcze dalej. Dlatego sprawimy, by urzeczywistnić ideę Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sprawa jest pilna. Ursula von der Leyen nie wspomniała o szczegółach. Nie wiadomo więc, jak w praktyce wyglądałaby ta idea i jak miałaby się do współpracy z NATO. Znaleziony na plaży w Rusinowie dron był uzbrojony, miał głowicę odłamkowo-burzącą, ujawnia prokuratura. Dlatego podjęto decyzję o próbie jego rozbrojenia, informuje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
12: Próba się powiodła, w sposób bezpieczny i kontrolowany odłączono głowicę od drona, a następnie głowicę w celu bezpieczeństwa zdetonowano, czyli zneutralizowano na miejscu, czyli na plaży. Sam statek powietrzny wczoraj w późnych godzinach wieczornych został podjęty z plaży, zabezpieczony przez wojsko celem poddania go dalszym szczegółowym oględzinom.
11: Dron ma zostać szczegółowo przebadany.
12: W celu ustania przede wszystkim jego produkcji, a także celu, jakiemu miał służyć, to znaczy skąd został wysłany i jaki był jego docelowy kierunek.
11: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej rosyjskiej produkcji dron Gerbera 2. Jeżeli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to program Ceny Paliwa Niżej zostanie ponownie wprowadzony, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie nowych przepisów.
13: Rząd chce, żeby nadmierne zyski firm paliwowych były przekazane na wsparcie obywateli, jeśli chodzi o ceny paliw. To jest dobry projekt, jest na stole, przejdzie, myślę, że w czasie tego posiedzenia przez Sejm. Jeżeli pan prezydent dalej będzie utrzymywał ceny Karola Nawrockiego, które widzimy codziennie na stacji, no to będzie też za to odpowiadał. Projekt jest gotowy, znaczy jeżeli tylko pan prezydent podpisze ten projekt, zostanie wprowadzony CPN.
11: Poprzedni projekt Karol Nawrocki zawetował. Około 50 dzieci jest wśród 100 osób uwięzionych w zawalonym budynku w Gazie. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wydobyto 12 żywych osób i 11 ciał.
14: Wśród zmarłych, do których dotychczas udało się dotrzeć, jest 5 dzieci. Trwa walka o tych, którzy wciąż żyją. Świadkowie informują, że spod ruin słychać głosy. Budynek w mieście Gaza zawalił się w nocy, gdy wszyscy spali. Według informacji obrony cywilnej w gruzach jest 6 rodzin. Akcja ratownicza jest utrudniona, bo w Gazie brakuje sprzętu, którym można by usuwać gruz. Dom był częściowo zniszczony przez wojnę, ale i tak mieszkali w nim ludzie. Jak powiedział rzecznik obrony cywilnej w strefie Gazy, w podobnie niepewnym stanie konstrukcyjnym jest o 2000 budynków. Mieszkańcy nie mogą ich jednak opuścić, bo nie mają lepszego miejsca schronienia. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
11: Odwołane pociągi i opóźnienia sięgające kilkudziesięciu minut. To skutek 2 awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka z Polskich Linii Kolejowych mówi, że na stacji w Katowicach trwa naprawa urządzenia, natomiast ruch kolejowy został przewrócony, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
15: z uwagi na duże natężenie ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu. Część pociągów dla rozładowania tych kolejowych korków została odwołana w całych bądź częściowych relacjach. Część składów skierowano na trasy zmienione. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową między Katowicami a Ligotą oraz między Katowicami a Chorzowem Batorem. Również przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
11: Zepsute urządzenie sterowania ruchem kolejowym w Katowicach powinno zostać naprawione przed południem. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
11: Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, w czasie burz porywisty wiatr. Na wschodzie pogodnie i bez opadów. W Ustce 18 stopni, w Szczecinie 19, w Gdańsku i Łomży 21, w Zakopanem 22, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 25, a w Rzeszowie i Opolu 26.
7: Sponsorem audycji.
9: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 12. Awaria urządzeń sterowania ruchem w Katowicach powoduje opóźnienia pociągów w całym kraju. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy, która przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. Został oszukany metodą na pracownika banku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Opóźnienia pociągów przez Katowice sięgają kilkudziesięciu minut. To skutek dwóch awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka ze spółki PKP PLK powiedziała, że skutki awarii odczuwają też podróżni w innych częściach kraju.
2: Pociągi zarówno regionalne, jak i dalekobieżne mają opóźnienia. Składy, które przejeżdżają przez stację Katowice, na przykład Intercity Silesia, który z Bochumina jedzie w stronę Warszawy Wschodniej, 20 minut opóźnienia. Pociąg Intercity Jadwiga z Gliwic do Kielc, 15 minut opóźnienia. Czy skład Intercity Premium z Bielska Białej do Gdyni Głównej, no tutaj opóźnienie 50 minut.
0: Awaria powinna zostać usunięta w ciągu kilku godzin, jednak z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu pociągów na terenie nie tylko całego województwa śląskiego, ale i kraju, należy liczyć się do końca dnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera. Członkowie rządu mówią wprost, od tej ustawy zależy, czy wróci program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka występuje obecnie na rynku ropy.
3: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niespełna 8 zł, litr diesla prawie 9. Wysokie ceny na stacjach to skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W wyniku oszustwa mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. 39-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, który twierdził, że był wyciek danych i na Rybniczanina ktoś wziął kredyt. Informację miał później potwierdzić kolejny telefon, tym razem od fałszywego policjanta. Ostatecznie Rybniczanin dał się zmanipulować i sam zaciągnął kolejne kredyty, mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
4: Mężczyzna faktycznie poszedł do banku i wziął kredyt, po czym poszedł do bitomatu i przy pomocy wysyłanych do niego kodów QR wpłacał oszustom pieniądze. W kolejnym, innym banku poszkodowany nie mógł wziąć kredytu, więc założył kartę kredytową i ponownie poszedł do bitomatu wpłacać pieniądze. Kiedy nie mógł wpłacać pieniędzy, ponieważ przekroczył wszelkie limity, umówił się z rzekomym kurierem w centrum Rybnika i tam przekazał gotówkę.
0: Akcja oszustów trwała 4 dni, a mężczyzna przekazał im w sumie 242 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, aby w przypadku podejrzanych rozmów rozłączyć się i zadzwonić

0: pod numer alarmowy 112. Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczyna projekt Zdrowy Bajtel. Jego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Właśnie wystartowała rekrutacja chętnych do tego programu, a więcej na ten temat w relacji reporterki Radia Katowice Joanny Opas.
1: Program adresowany jest do rodziców oraz dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat mieszkających w Zabrzu. Działania obejmą konsultacje dietetyczne, edukację żywieniową, a także kompleksowe wsparcie w kształtowaniu trwałej zmiany stylu życia. Co ważne, programem objęci zostaną nie tylko najmłodsi uczestnicy, ale również ich rodziny. Celem projektu jest przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u najmłodszych. Eksperci zauważają bowiem rosnący problem w tym zakresie u osób w wieku rozwojowym, a to niesie skutki potem w wieku dorosłym. Ryzyko chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń psychospołecznych to tylko część konsekwencji. Rodzinom brakuje też wiedzy do zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej.
0: Osoby zainteresowane udziałem w programie leczeniowym na stronie internetowej zdrowybajtel.sum.edu.pl. W drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, choć zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Termometry pokażą dziś do 26 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu na ogół o tej porze spokojny, ale jest też kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Jadący z Bytomia do Czeladzi drogą 94 z tłokiem muszą się liczyć w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch także na autostradzie A1 między Bytomiem a Pyrzowicami, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Jadący jedynką między Tychami a Bielskiem z tłokiem muszą się liczyć w Piasku i w Goczałkowicach. Na południu regionu ciasno w Kozach na drodze 52 i spory korek utrzymuje się na trasie S1 między Żywcem a Przybędzem. Także na S1 do centrum powoli idzie wyjazd z tego miasta starą drogą z Bielska. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
4: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Sponsorem audycji jest Ganinex. Dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex dealer Lipmotor.pl.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przebudowę architektury bezpieczeństwa proponuje szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. 25 więźniów wypuści reżim Łukaszenki. W zamian Amerykanie zniosą sankcje na dwie firmy z Białorusi. Koniec z opłatami na A4 między Katowicami a Krakowem. Od marca za darmo pojadą kierowcy aut osobowych i motocykli. Bezpieczeństwo Europy to jeden z głównych elementów orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen wygłosiła na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała przebudowę architektury bezpieczeństwa w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji, która przeprowadza ataki hybrydowe na terenie Unii. W przemówieniu było wiele wątków, w tym także Polski.
8: Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak.
9: It is time for Europe's...
8: Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy.
9: Protokół.
8: Czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Miałby być on wzorowany na natowskim artykule 4, przewidującym konsultacje i możliwe wspólne działania, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Szefowa komisji poszła jeszcze dalej i zaproponowała stworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z udziałem m.in. Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. A wśród polskich akcentów wyróżniona polsko-fińska firma ISAI jako przykład innowacji i przedsiębiorczości. Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu. To firma produkująca radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
7: Białoruś uwolni 25 więźniów, a Stany Zjednoczone zniosą sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. Stanie się to na mocy porozumienia zawartego w Mińsku przez przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę z amerykańskim wysłannikiem Johnem Coelem. Informując o tym agencja Reutera powołuje się na organizację praw człowieka Wiasna. Ta szacuje, że w białoruskich więzieniach przebywa ponad 900 więźniów politycznych. Trwa wzmacnianie posterunków na przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim. Działania zakończyły się już w Dorohusku, potwierdza to straż.

0: graniczna. O szczegółach mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału straży, major Dariusz Sianicki.
1: Takie wzmocnienia powstały na posterunkach na wjeździe na teren przejścia granicznego oraz jego wyjeździe w kierunku ukraińskim. Są to tak zwane haskobastiony, a więc takie bezpieczne posterunki, do którego w razie zagrożenia, ataku z powietrza czy innych niebezpieczeństw może schronić się funkcjonariusz pełniący służbę. Jest to miejsce, gdzie ten funkcjonariusz może bezpiecznie pełnić służbę w razie zagrożenia, jest zabezpieczona i funkcjonariusz w tym momencie jest bezpieczny.
0: Takie zabezpieczenia powstaną też na innych przejściach w województwie lubelskim, w Zosinie, Dołu Chołbyczowie oraz Chrebennem. BA u prezydenta Zgierza. Jak dowiedziało się Polskie Radio Łódź, śledczych zainteresował dom Przemysława Staniszewskiego. Ma niemal 300 metrów kwadratowych i według oświadczenia majątkowego ma być wart niezłomnie. Oficjalnie słyszymy, znacząco zaniżona. Tego radia prokuratura częściowo potwierdza.
2: Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu. Natomiast o przedmiocie sprawy, zakresie czynności oraz poczynionych ustaleniach będziemy informować na dalszym etapie śledztwa.
0: Mówił rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej Paweł Jasiak. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie będą płacić za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. W połowie marca przyszłego roku wygaśnie obowiązująca od 30 lat umowa koncesyjna ze spółką Stalexport, a dzień później zarządzanie 61-kilometrowym odcinkiem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zniesienie opłat obejmie wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Drogowcy już planują rozbudowę A4 o dodatkowy pas ruchu. Kopalnia soli Kłodawa zawiesza plany budowy podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Pomysł budzi kontrowersje. Wczoraj zlecono przeprowadzenie dwóch niezależnych analiz. Szef kopalni Andrzej Sadowski zapowiada, że wyniki będą w pełni jawne i trafią do mieszkańców, samorządu oraz opinii publicznej.
3: Jeżeli będą wytyczne pozytywne, to być może będziemy próbowali przekonać jednak społeczeństwo, że ten proces jest bezpieczny i on jest po prostu potrzebny tej kopalni i nie tylko kopalni, ale również dla Polski.
0: Pod ziemię mogłyby trafiać m.in. popioły ze spalarni odpadów. Kłodawa posiada gigantyczne pustki. Cześć do dobra, jedynie w części pana. Ponad połowa energii był odnawialnych, najwięcej ze słońca. W większości susza, w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji o Polskie Radio 2.pl.
5: Osadem audycji jest Grupa Azoty.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Popołudnie pogodne na wschodzie, na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burza. Od 18 stopni nad samym morzem do 21 na Podlasiu, 25 w centrum i 26 na południu.
4: Sponsorem programu.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 12. Awaria urządzeń sterowania ruchem w Katowicach powoduje opóźnienia pociągów w całym kraju. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy, która przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. Został oszukany metodą na pracownika banku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Katowice sięgają kilkudziesięciu minut. To skutek dwóch awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka ze spółki PKP PLK powiedziała, że skutki awarii odczuwają też podróżni w innych częściach kraju.
2: Pociągi zarówno regionalne, jak i dalekobieżne mają opóźnienia. Składy, które przejeżdżają przez stację Katowice, na przykład Intercity Silesia, który z Bochumina jedzie w stronę Warszawy Wschodniej, 20 minut opóźnienia. Pociąg Intercity Jadwiga z Gliwic do Kielc Głównych, 13 minut opóźnienia. Czy skład Intercity Premium z Bielska Białej do Gdyni Głównej, no tutaj opóźnienie 50 minut.
0: Awaria powinna zostać usunięta w ciągu kilku godzin, jednak z utrudnieniami i opóźnieniami w kursie pociągów na terenie nie tylko całego województwa śląskiego, ale i kraju należy liczyć się do końca dnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera. Członkowie rządu mówią wprost, od tej ustawy zależy, czy wróci program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka występuje obecnie na rynku ropy.
3: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności.

0: działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niespełna 8 zł, litr diesla prawie 9. Wysokie ceny na stacjach to skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: W wyniku oszustwa mieszkaniec Rybnika stracił prawie ćwierć miliona złotych. 39-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, który twierdził, że był wyciek danych i na Rybniczanina ktoś wziął kredyt. Informację miał później potwierdzić kolejny telefon, tym razem od fałszywego policjanta. Rybniczanin dał się zmanipulować i sam zaciągnął kolejne kredyty, mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Poli.
3: Mężczyzna poszedł do banku i wziął kredyt, po czym poszedł do bitomatu i przy pomocy wysyłanych do niego kodów QR wpłacał oszustom pieniądze. W kolejnym, innym banku poszkodowany nie mógł wziąć kredytu, więc założył kartę kredytową i ponownie poszedł do bitomatu wpłacać pieniądze. Kiedy nie mógł wpłacać pieniędzy, ponieważ przekroczył wszelkie limity, umówił się z rzekomym kurierem w centrum Rybnika i tam przekazał gotówkę.
1: Akcja oszustów trwała 4 dni, a mężczyzna przekazał im w sumie 242 tysiące złotych. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, aby w przypadku podejrzanych rozmów rozłączyć się i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczyna projekt Zdrowy Bajtel. Jego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Właśnie wystartowała rekrutacja chętnych do tego programu, a więcej na ten temat w relacji reporterki Radia Katowice Joanny Opas.
4: Program adresowany jest do rodziców oraz dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat mieszkających w Zabrzu. Działania obejmą konsultacje dietetyczne, edukację żywieniową, a także kompleksowe wsparcie w kształtowaniu trwałej zmiany stylu życia. Co ważne, programem objęci zostaną nie tylko najmłodsi uczestnicy, ale również ich rodziny. Celem projektu jest przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u najmłodszych. Eksperci zauważają bowiem rosnący problem w tym zakresie u osób w wieku rozwojowym, a to niesie skutki potem w wieku dorosłym. Zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń psychospołecznych to tylko część konsekwencji. Rodzinom brakuje też wiedzy dotyczącej prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej.
1: Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej zdrowybajtel.sum.edu.pl. W drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, choć zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Termometry pokażą dziś do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od trasy S1, która korkuje się w Sosnowcu i w Lędzinach w stronę Siewierza. W tych dwóch miejscach pracują drogowcy, ruch jest mocno ograniczony. Korki utrzymują się na drodze 94 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Siemianowicami, też w miejscu prac drogowych. Tam stoimy na pasach w obie strony. Mamy też informacje od kierowców z autostrady A4, która korkować zaczyna się pomiędzy Nogowczycami a Chechłem. Tam drogowcy pracują na jezdni w kierunku Mysłowic. Samochodów przybywa i czas oczekiwania na przejazd się wydłuża. Dokuczliwy jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1. Tam spore korki w obie strony mamy pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na północy spowolniony jest przejazd drogą 46 przez Blachownię, a na Jurze drogą 78 przez Pradła, gdzie też mamy wahadło. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lokomotywa w Kowlu nieopodal granicy z Polską zaatakowana przez rosyjskiego drona. Sejm pracuje nad przepisami o podatku dla koncernów paliwowych. Pieniądze mają pójść na program CPN. Usunięta awaria na stacji Katowice. Pociągi mają zacząć kursować zgodnie z Rosjanie uderzyli w lokomotywę elektryczną w Kowlu w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. Coraz częściej atakują za pomocą dronów ukraińskie pociągi, w tym składy pasażerskie.
10: O ataku na elektrowóz w Kowlu 50 km od granicy z Polską poinformował prezydent Zełenski.

0: Zełenski nie przekazał, czy lokomotywa jechała samodzielnie, czy ciągnęła skład wagonów. Rano polskie władze w związku z zagrożeniem powietrznym przy granicach ogłosiły kilkudziesięciominutowy alert w województwach lubelskim i podkarpackim. Atak na lokomotywę na Wołyniu nie był jedynym tego typu zdarzeniem. W ukraińskim obwodzie mikołajowskim rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Mikołajów. Nikomu nic się nie stało, bo pasażerów udało się wcześniej ewakuować. W zeszłą niedzielę odrzutowy bezzałogowiec uderzył tuż przy polskiej granicy w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W piątek prezydent spotka się z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki napisał, że rozmowa będzie dotyczyć bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie też współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Członkowie rządu mówią wprost. Od tej ustawy zależy, czy wróci program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że pieniądze przeznaczy na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka jest teraz na rynku ropy.
2: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Usunięto usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło nocą na stacji Katowice. Z powodu awarii wiele pociągów było opóźnionych albo odwołanych. Utrudnienia odczuli pasażerowie w całym województwie śląskim. Polska gotowa na zimę. Magazyny gazu prawie pełne. Operator systemu magazynowania poinformował, że poziom napełnienia instalacji wyniósł 98%. Łączna pojemność magazynów gazu ziemnego wynosi obecnie ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, na wschodzie pogodniej bez opadów. Teraz na termometrach w Świnoujściu 16 stopni, w Suwałkach 20, w Warszawie 22, a w Legnicy 27.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Nie chodzę na ryby, nie czytam kryminałów, nie wpatruję się w szyby, nie przerzucam kanałów. Nie odwiedzam galerii, bezwiednie nie wydaję pieniędzy, zbędnie nie grywam w pokera, namiętnie nie bywam w barach, codziennie. Długimi godzinami nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów, nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

0: konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co

Mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać. I mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwie. Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj.

co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Jest 14. Usterka na stacji kolejowej w Katowicach usunięta, tak informuje PKP PLK. Wiele pociągów wciąż jest opóźnionych. Eksperci z całej Polski dyskutują dziś w Zabrzu nad poprawą warunków w ochronie zdrowia. Rozpoczęła się kontrola u właściciela hałaśliwej hali w Lędzinach. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polskie linie kolejowe informują, że o godzinie 11 usunięto usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło w nocy w Katowicach. Od godziny 3 do 5 ruch był wstrzymany, a później prowadzono go przy dużych ograniczeniach. Po godzinie 5 miała miejsce także druga awaria w Ligocie, jednak udało się ją usunąć już po pół godzinie. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny awarii, ale na miejsce wezwano służby, w tym także policję. Służby techniczne przywracają teraz rozkładową organizację ruchu. Może to jednak jeszcze trochę potrwać. W tej chwili PKP PLK informuje na swojej stronie internetowej o 20 opóźnionych pociągach jadących przez same Katowice. To opóźnienia sięgające od kilku do nawet 90 minut. Dodatkowym problemem jest także awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Sosnowiec Główny. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Eksperci z całej Polski dyskutują właśnie w Zabrzu nad poprawą warunków w ochronie zdrowia. To w ramach 5. edycji konferencji Health Business Innovations, która rozpoczęła się przed południem. Mamy wiele trudnych kwestii do rozwiązania, mówi prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony.
2: Mam nadzieję, że tematy, które dzisiaj zostaną poruszone, nie tylko typowo medyczne, ale również te mówiące o systemie, który w Polsce mamy, pomogą nam rozwiązać jakieś problemy, pomogą nam stworzyć jakieś rekomendacje, wnioski, które mam nadzieję, że będziemy w stanie dzisiaj też będą przedstawicieli ministerstwa w sposób logiczny wytłumaczyć i przekonać do rozwiązań, które mają być dobre dla przede wszystkim pacjenta, a z drugiej strony dla całej służby zdrowia.
0: To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, podkreśla jeden z organizatorów wydarzenia, Janusz Dramski.
3: Te wszystkie firmy są zainteresowane, żeby polski system ochrony zdrowia rozwijał się prężnie, żeby były w nim pieniądze na rozwój w znaczeniu takim, żebyśmy mogli kupować nowe rozwiązania, wdrażać nowe urządzenia, wdrażać też innowacje, szczególnie właśnie te polskie, te, które mają szansę być produkowane w Polsce, czyli mają ten największy wkład do polskiego PKB.
0: Konferencja potrwa do jutra. Jej hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo zdrowotne na wypadek kryzysu lub zerwania łańcuchów dostaw. Rozpoczęła się kontrola u właściciela hali generującej hałasy w Lędzinach. Informowaliśmy o tym w Radiu Katowice. Po protestach mieszkańców, a dziś w mediach społecznościowych, wiadomość o kontroli przekazał burmistrz Marcin Majer. Jak napisał burmistrz, chodzi o sprawdzenie zgodności funkcjonowania zakładu z obowiązującą decyzją o środowiskowych warunkach, a także zgodności emiterów hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza właśnie z tą wydaną decyzją. Miasto będzie chciało pozyskać dodatkowe materiały pod kątem przesłanek do ewentualnego wznowienia postępowania w tej kwestii. Dziś w Cieszynie rozpoczynają się światowe zawody w futbolu stołowym, czyli popularne piłkarzyki. Wydarzenie potrwa do niedzieli w hali imienia cieszyńskich olimpijczyków. Do rywalizacji zgłosiło się blisko 250 zawodników z całego świata. O tym, kto będzie największym wyzwaniem dla polskiej kadry, mówi Marcin Ścibik, wiceprezes Polskiego Związku Futbolu Stołowego.
4: Aktualnie największym wyzwaniem są gracze z Austrii, Niemiec, ale przede wszystkim przyjedzie legenda tego sportu, Tony Spredeman ze Stanów Zjednoczonych. Aktualnie jest numerem jeden i jest nie do pokonania, jeżeli chodzi o światowy ranking. Także na pewno będą wyzwania stawiane z Niemiec, z Austrii, ale również z Francji oraz Włoch.
0: Futbol stołowy ma w Polsce ponad 200 sklasyfikowanych zawodników i 11 klubów zrzeszonych w związku. Jedynym z województwa śląskiego jest klub Zamarsk koło Cieszyna. Dzisiaj o 18:00 polskie reprezentacje kobiet i mężczyzn oraz juniorów zmierzą się z drużynami z reszty świata. Chmury, jeśli dziś będą się pojawiać do wieczora na niebie nad regionem, to będzie ich raczej niewiele. Termometry pokażą maksymalnie do 26 stopni. Jednak w nocy od zachodu województwa zaczną do nas napływać opady deszczu.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od trasy S1, która korkuje się w Sosnowcu i w Lędzinach w stronę Siewierza. W tych dwóch miejscach pracują drogowcy, ruch jest mocno ograniczony. Korki utrzymują się na drodze 94 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Siemianowicami, też w miejscu prac drogowych. Tam stoimy na pasach w obie strony. Mamy też informacje od kierowców z autostrady A4, która korkować zaczyna się pomiędzy Nogowczycami a Chechłem. Tam drogowcy pracują na jezdni w kierunku Mysłowic. Samochodów przybywa i czas oczekiwania na przejazd się wydłuża. Dokuczliwy jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1. Tam spore korki w obie strony mamy pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na północy spowolniony jest przejazd drogą 46 przez Blachownię, a na Jurze drogą 78 przez Pradła, gdzie też mamy wahadło. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka. Czeka na dokumenty potwierdzające, że był radcą. Ważna informacja dla poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Mogą zgłaszać roszczenia finansowe do 27 października. Były przywódca Kosowa winny zbrodni wojennych ma trafić do więzienia na ćwierć wieku. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską. Taka deklaracja padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
10: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją. Musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
9: Od dziś wybrany przez sejmową większość były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powinien rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dron uzbrojony w głowicę bojową znaleziony na brzegu morza w Rusinowie zostanie szczegółowo zbadany. Nocą saperom udało się oddzielić głowicę od reszty maszyny. Niebezpieczny ładunek został zdetonowany, informuje rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
11: W wyniku podjętych działań przy użyciu specjalnego sprzętu wydobyliśmy, zbadaliśmy, a następnie zneutralizowaliśmy elementy tegoż właśnie drona, które mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
9: Teraz może on być bezpiecznie zbadany, mówił w TVP Info Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
12: Jakie służby się będą tym zajmowały i co dokładnie będą badały, tego Państwu na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, bo nie chciałbym ujawnić tutaj tajemnicy postępowania przygotowawczego, ale na pewno zostanie poddany szczegółowym badaniom pod każdym względem.
9: Eksperci spróbują ustalić, skąd przyleciał dron i jaki był jego cel. Pokrzywdzeni w aferze Zonda Krypto do 27 października mogą zgłaszać roszczenia finansowe, przypomina minister sprawiedliwości. A Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności. Roszczenia pieniężne należy kierować do syndyka w Estonii. Termin upływa 27 października, przypomniał minister. Zamieścił też odnośnik do komunikatu prokuratury krajowej. Podane są tam dane syndyka i adres jego kancelarii. Były prezydent Kosowa Hasim Thaçi skazany przez Międzynarodowy Sąd w Hadze na 25 lat więzienia. Został uznany za winnego 4 zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktu w Kosowie w latach 1998-99.
13: Sąd stwierdził, że Thaçi ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione wobec osób przetrzymywanych przez struktury Armii Wyzwolenia Kosowa. Według ustaleń sądu wśród ofiar byli m.in. przeciwnicy polityczni i osoby podejrzewane o współpracę z serbskimi siłami bezpieczeństwa. Sąd przypisał Thaçiemu odpowiedzialność za śmierć 96 osób. W imieniu narodu Kosowa i z powodów określonych w wyroku sąd skazuje pana na jednorazową karę 25 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem odsiedzianego aresztu, odczytał sędzia Charles Smith. Wyrok dotyczy 4 z 10 zarzutów zawartych w akcie oskarżenia. Oskarżenie obejmowało również zbrodnie przeciwko ludzkości, m.in. prześladowania, uwięzienie i wymuszone zaginięcia, ale zostało odrzucone. W tej samej sprawie sąd wydał wyroki wobec 3 byłych przywódców UCK: Jakuba Krasniczego, Kadri Weseliego i Recepa Selimiego. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Ponad 200 absurdów komunikacyjnych i transportowych zgłosili mieszkańcy Krakowa. Zrobili to za pośrednictwem uruchomionej 3 miesiące temu przez alarm smogowy platformy Dobra Jazda KRK.pl.
14: Symbolem raportu stała się ulica spacerowa, na której nie ma chodnika, a mieszkańcy w pobliżu samochodów muszą chodzić poboczem, mówi Filip Jarmakowski z alarmu smogowego.
15: Pojawiła się tam ostatnio fauna w postaci rodzin dzików, natomiast nie pojawiły się tam żadne chodniki ani żadne drogi rowerowe.
14: Sporo zgłoszeń dotyczyło też 2 zbyt wąskich przystanków, na których, żeby nie wpaść pod tramwaj lub autobus, pasażerowie muszą mocno wciągać brzuchy. Z kolei na brak przystanku przy szpitalu Świętego Rafała, który ma kontrakt z NFZ na oddział urazowy skarżyli się jego pacjenci.
15: Gdzie ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma dobrego połączenia komunikacją zbiorową, a jak wiemy, nie każdy ma samochód albo szwagra, który go podwiezie.
14: Za to aktywiści po wyborach planują zawieść raport z opisanymi absurdami do krakowskiego magistratu, tak żeby trafił na biurko nowego prezydenta miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Do końca dnia słonecznie na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur, przelotną opady deszczu, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad morzem 18 stopni, na północnym wschodzie 21, na Mazowszu 25, a na Dolnym Śląsku 26.
5: Sponsorem programu...
8: Tu Radio Dźwięk.
16: A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa.

więcej, wychyl kieliszek, za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

przecież musisz wiedzieć.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: W tym swoim jacie.